0: Estás escuchando FM Stereo Tribul.
1: Disc Jockey Ávila, creador de la Jarana Mix. Renta de luz y sonido para todo tipo de evento, privado o comercial. Bautizos, 15 años, bodas, cumpleaños, aniversarios, clausuras, todo lo que quieras celebrar. Tenemos la temática en audio y video mix. Contrata al 997-118-6180 o al 997-97-421-89. Disc Jockey Ávila.
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia